0: Alexa.
1: Unduku sera sabi. Shinabe, niño illa, kibillo, undu, kundu, nyude.
2: Cabena milla chana, angajeru, si chani, hechutas, kafakuna, angajeru, hechosipa.